0: malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik muzea Malojajczyny u Studziewodach za jedną z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką prosłojku czynowników, szeroką prosłojku radników, mianowito szeroką prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki objanowali się u cechi, u bractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towarzyskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Pośle już powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziewodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wdy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że to mój dziadko, dwojrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna, siety dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem tego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie, skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca думаю, магічна є.
1: А хлебу дав білоруський народ, який проживав на гетій території, а після Другої війни оказався у гетих межах тільки меншістю, малолікой меншістю, яка я ще 44-го году праз некалькі гадов поменшала ще на некалькі десятків тисяч, засталося нас, може, під 100 тисяч після Другої війни у кінці 40-х годів. Не було ніякої організації, але менавіта тоє, що раней Білосточина, Подляшча була регіоном, де бурліла культурне, громадське життя білоруське, і воно дало основу для узнікнення цієї організації. Хоча основу, можна сказати, ну, дала держава, бо вона дозволила зорганізувати. ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna. Nie było tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjolałem się czastka i usiechał. I dla nas ta czastka nas, ta muzei. Tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Także to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak Mikołaj Sacharewicz, jaki jest tu na murali, i on zachwarł i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciałem pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat, w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury. Ілія прийшов до мене до кабінету, мів 4 літ, сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не доставив, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то хтось, 4-літній малиш, мене запрошує до студівод на відпочинок. То є велика справа.
3: І що ж, тепелька так символічна, з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сідорський, то брат мого діда Гриші Сідорського. І то є их будинок, ваш Сидорский будинок. Дякую вам, что вы дали згоду, как та ящина послужила на створение того муралю. Дякую, что вы тут есть с нами.
8: Мы сами малявали?
0: Я сам.
8: А вот хоть тут мы бачим всех хайцов музея, так?
0: Ну.
8: А вы сами их, может быть, ведали в живых, когда еще никто был?
0: Нет, только... А, батьку. Świętej pamięci Darka, a Maci to jeszcze żywie Darka. No. A tych dziadka i pradziadów to nie wiedzą.
8: Jakie wasze czuwanie, że to już nie jest na pewno na stałodzie, jak to mural, tak? Kto będzie stajać?
0: No, on namalowany na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no, zagładzał tynkołka i... Duma już to heta i farba ciepier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tej tynk, powinno przetrwać.
8: Na 100 godzie.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielski letopis galicko-woliński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu galicko-wolińskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha. I 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowskiego z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio na pramku. Przeważno, kiedy chodzi o ruskie nasielnictwo i tomu u Bielsku, że przy początkach istnienia goroda była cerkwa. Ruskie zachodnie Polesie, ono wykluczny region, kiedy chodzi o mowę i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stworajemy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna. Tema mowy
4: polskiej mowy, w różnorodności mówców polskich na białoruskim zachodnim Polesiu jeszcze jakby nie zusiem podniata na taki uzdrowień oświetny. Ona powinna wchodzić i tak samo do programu świetnych w szkołach, chob dzieci, młodzież na białoruskim Polesiu, oni tak samo swojej mowy honoryli się i na jej mówili. Tam, na żal, taki proces nastąpa, jak i u nas. U nas polonizacja dzieci i młodzieży. Tam ta rusyfikacja nieświadoma, może ona po prostu taki system oświetny jest, jaki nie daje może mieścia tam mowy Polesia na taki szeroki, roznostajny rozwitok. Także думаю, dobra sława pro Dobrosławku, ona ostanie się na Podlaszu i pokaże, że kultura białoruska na Białorusi to jest roznostajna kultura. To nie jest jedna sztampa, jaką najczęściej przenosi mi do nas. To jest szmatobliczność, roznostajność, roznomowność w ramkach białoruskiego narodu. Oni dobrosławiane, świadomi Białorusi, honorać się tym, jak raz podkreślił to, że swoją tą inszomowność w ramkach białoruskiego narodu.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
10: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jury po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Julia związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioły, do zwierów. Na Julia wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczoną werbą, poganiając. Potem tu już werbu sadzi się też na polu. Jak raz roślina, jaka ja taka no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto jak raz, które daje życie, żyto, życie, tu bardzo taka etymologia słowa bliska, jak raz ono spełnia w tym świecie, w obradach jurjewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurja że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna, skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurja bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
11: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Białorusów Podlasia.
3: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. I tych przodków majte za nami. Witajmy.
4: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik, Josip Tokarewicz chodzi, 10 lat w życiu człowieka to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, что материальное, то видно, так? Выдавецтва, книжки, 50 титулов книжек, 70 номеров Бельского, Мельницкого гостинца, кольки плит аудио. Фестивали, ну тут разные, там по Майовой Роще, Олень по Бору ходит, пролог Дни славянской письменности, Международный фестиваль дударов, лирников и шпеваков в Мельникове над Бугом, фестиваль Романовка. І много-много чого іншого. А студія фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братом, і з іншими трохи дійничаєм. Може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадши на Йость, а ми, ну, так, уже три гади робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гэта, і уже думаю, що Йость, бо любимо гэтае місце.
8: І музей буде все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов Подляша, так що, якби... Білоруси його створають, то і ось білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
6: Ну, то так, ну білоруси в Подляші, так що як би мог не бути білоруським.